Wewe Vodacom ndio unaoniwezesha mimi kurindima toka 7 kamili za mchana mpaka naikaribia 8. Apo, apo, apo, chachi, apo.